0: Radio Race.
1: U wiosce Machnatoje na Hajnałszczynie u Podlaskim województwie pracach we swoją aktywną działalność Art Rezydencja Fundu Machnarte, jaka da pomagaje młodym białoruskim artystom u emigracji. Dniami tam odbył się pokaz dokumentalnego filmu Kuraż Aleksieja Palujana, poświęconego podziejom 6-godowej dawniny lata w osieni 20-go roku u Białorusi.

Gdziekolwiek jesteś, dokąd płyniesz, cokolwiek zmienisz, nim przeminiesz, na próżno uciekasz przed światłem.

ułożył się tak pięknie, namiętnie, ponętnie. Ja w podłogę wbijam wzrok. Chodzą jak w zwolnionym tempie, tak pewnie, zwiewnie. U mnie wciąż nieśmiały krok.